śmiercią z miejsca nazwanego Occident, miejsca, które rządzi światem od wieków. Tak, świat jest rządzony przez trupy, jak więc możemy się spodziewać